0: perfektné.
1: Trénovala som si to poctivo od 16. až doteraz.
2: Tango, tango na camisa mera, en un moco mi sin muro. Tango na camisa mera, mera foco mi sin tuno.
1: Áno, je to tak, Juanes.
3: Tango, tango na camisa nera, porque nera tengo el alma.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: perfektné.
1: Trénovala som si to poctivo od 16. až do teraz.
2: Tango, tango na camisa mera, en un moco mi sin muro, tengo la camisa mera, mera foco mi sin tuno.
1: Áno, je to tak, one.
3: Tengo, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
4: Nenormálna jazda, Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.